Rabusa malaika bundia washalo bhama ni higuna ne sheshedam rechele. Anatume Antonio Gurayo Dero Nyanza za bundia. Aba muhana na ama ya naro za makupo florist poma ya bachuapo.